0: zjeżdżają na tebe.
1: Nie czuję
0: jałkę. Czujesz mi jałkę, serca zapłacze.
1: Nie czuję jałkę.